0: ufise intererano ushobora kunyakura ku nimero zikurikira 76 448 78 iyo nimero nyene niyo ikora no kuri WhatsApp ane majambo mu gihutoba unyakuye mu buryo busanzwe woshobora no kunyandikira kuri WhatsApp kwiyo nimero nyene rero ndagushimiye cyane kuba wankurikiranye naho gutaha
1: dukingira ibidukikije. Mwejeje gukurikirana ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa kandi mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri naho gutaha.

Tubaneneza. Tubaneneza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Baneneza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mu kumvikana no gushyira hamwe. Tubaneneza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kwa